bɛbrɛ bɛfiri ɔso deɛ ne nipa nsɛm ayɛ wɔ sɛ ne wɔne ne woto akora me soa no wɔse ade nyinaa de boa wɔ na awia wɔ yie na sɛ wode wo haw wɔ maneɛ bɛto asafeɛ wɔ anim a sa wode bɛdaina ɛna nɔpɛɛ mekae kyerɛ wopɛprɛ sɛ wɔhaw ne bɛfiri hɔ woka kyerɛ no so do no a wɔte awurade yesu kristo din ne deeɛ no ɔma wo tome sɛ wonyankɔpɔba onyame bɛi sɔle sɔle sɔle ne